0860002437 ngikubamba khoma ke encingweni uyangena nje usho amazwi akuphilisayo amazwi akukhuthazayo amazwi akugqugquzelayo akunikeza amandla ukuthi uqhubeke nempilo la kufika khona ke izikhathi zomzima noma nje amazwi ophila ngawo kungaba amazwi owatshelwa umzali wakho noma umuntu othize osondelene naye noma owatshelwa nje othize ahlala kuwena ewaphila ngawo wathi yazi lamazwi ngizowagcina ngoba ayangikhuthaza ayangiphilisa kungaba amazwi owafunda encwadini ethize kungaba amazwi owacosha izinhlamvu nezithize zengoma kungaba yivesi elithize elisebhayibhelini lawo mazwi nje akuphilisayo akukhuthazayo.

Amathi Mbonga ngqoshala amazwe asebenze kanzima esayinda izivumelwano ukuze kwandiswe uhwebo, ukulingana kobulili nokufukulwa kwabesifazane, ukucobelelana ngolwazi lwezemfundo, ezobuciko kanye nezemidlalo. Lezi zivumelwano ziyingxenye yecebo lokuphucula isivumelwano sokusebenzisana sekhomishana eyasungulwa ngo-2007. UMongameli uBruto uzwakalise ukweneliseka ngosekwenziwe.

Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM. Hamba hambili.